0: Fajn víkend. Fajn
1: ratatararatata trička ratatararatata potisk potisk trička bela bel CZ
0: Fajn rádio. Hey!

0: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
0: Fajn rádio.
2: Fajn rádio. Prostě hity.